Bimischeruschkenlanen, ty jest panie chryjek morek. Bi panie chryjek morek, hyj, bi panie chryjek morek. Bi panie